0: Han hao ren sin ye de ngang wo ne hang sang ge. Mi de wo ne ding jie le bie shi. Ka da ni du shi xie le la wo qun xi me.
1: Ra ni ho cha ma shi de nu ma de. Ni
2: ra
1: shi ya. Ni sa ni shi.
2: Ni shi
1: sa.
2: Ni shi
1: sa. Ni
2: shi sa.
1: Ni shi sa. Ni shi sa. Ni shi sa.
0: Ni shi
1: sa. Ni shi sa. Ni shi sa. Ni shi sa. Ni shi sa. Ni shi sa. Ni shi sa. Ni shi sa.
0: Ni
1: 你让车屋里边，用啊，前头让车上我还有用啊，继续的。让给俺给车嘛的，让给俺们用票送车过去吧，给车屋里。对。所长，你不？所长呀，
3: 满座呀，六千七呢，咱们。是吧呀？是吧呀？今天俺们那么的最便宜。也六千多，
2: 人太有嘛子。
3: Kongen yin zhou chang jie jie la ling guo zhi shi ba yang kong qing bi.
2: Zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe zhe z